Sława Jezusu Chrystu. Dziś środa, 12 sierpnia 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17:45 audycja rolnicza Agroinfo. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej w jej żyrowickiej ikonie. Około 19:15 wysłuchamy wykładu księdza Iwana Nikulina o tym, dlaczego pielgrzymujemy. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których pan Sławomir Nazaruk opowie nam o tym, jak dawniej pielgrzymowano na Grabarkę. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 30 lipca. Jest to dzień świętych apostołów z grona 70: Sylasa, Sylwana, Crescenta, Epeneta i Andronika, świętego Jana Rycerza i świętego Anatola z Optiny.

Środa to dzień postny. W naszej tradycji takimi są właśnie środa i piątek, a w monasterach także poniedziałek. Według jednej z tradycji środowy post związany jest ze zdradą Judasza, która to w Wielką Środę dokonała się w sercu niedoszłego apostoła. Innym głównym tematem środowego postu jest krzyż. Wskazują na to teksty liturgiczne, które tego dnia nawiązują do ukrzyżowania. Wynika to z tradycji, według której Wielka Środa to dzień przygotowania drzewa, na którym zawisł Zbawiciel.

0: Pisma Świętego.
1: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment drugiego listu do Koryntian, rozdział 3, wersety 4-11 i Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 23, wersety 29-39. Bądźmy uważni.
2: Bracia, taką ufność przez Chrystusa pokładamy w Bogu, nie żebyśmy sami zdolni byli pomyśleć coś jakby z siebie samych, lecz zdolność nasza jest z Boga, który i nas uczynił zdolnymi do służby nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Ale jeśli nawet służba temu, co śmiertelne, wyryta literami na kamieniach, dokonywała się w chwale, także synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która przecież przemija, to ileż bardziej służba temu, co duchowe, w chwale będzie. Bo jeśli chwałą jest służba osądzania, to o wiele bardziej obfituje chwałą służba sprawiedliwości. Gdyż to, co było obdarzone chwałą, nie jest aż tak chwalebne wobec tej przemożnej chwały. Jeśli bowiem chwalebne jest to, co przemija, to tym bardziej to, co w chwale trwa.

Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy. Budujecie bowiem grobowce proroków i ozdabiacie pomniki sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w krwi proroków. Tak świadczycie o sobie, że jesteście synami tych, którzy proroków zabili. I wy dopełniacie miary ojców waszych. Węże, potomstwo żmijowe, jak uciekniecie od wyroku ognia Gehenny? Dlatego ja oto posyłam do was proroków i mędrców i znawców ksiąg. Jednych z nich zabijecie, ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach waszych i będziecie prześladować od miasta do miasta. Także przyjdzie na was wszystka krew sprawiedliwa wylana na ziemię, od krwi Abla sprawiedliwego do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Amen, mówię wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz posłanych do ciebie. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twe, jak kokosz gromadzi pod skrzydła pisklęta swe, a nie chcieliście. Oto zostanie wam dom wasz pusty. Mówię bowiem wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imię Pana.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Dawid Bartoszuk z parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W dniu dzisiejszym, naszej szczególnej uwadze, Cerkiew poleca końcowy fragment 23 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszymy w nim słowa potępienia wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa pod adresem uczonych w piśmie i faryzeuszy oraz mieszkańców Jerozolimy. Czytany dziś fragment jest częścią długiego monologu Chrystusa. Zbawiciel wytyka karygodne błędy w zachowaniu oraz sposobie myślenia wspomnianych grup społecznych. Potępia ich obłudę, cynizm, dwulicowość, moralno-duchową ślepotę oraz nieuczciwość tak względem drugiego człowieka, jak również samego Boga. Chrystus piętnuje ich zachowania oraz daleki od Boga styl życia. Faryzeusze i znawcy prawa, znawcy ksiąg, byli powszechnie uznawani za wzory do naśladowania. Cieszyli się poważaniem, liczono się z ich zdaniem, szanowano i szeroko respektowano ich zdanie. Doprawdy, ich wiedza była niezwykle szeroka i zaskakująco doskonała. Była to jednak jedynie teoretyczna wiedza o Bogu. Skrupulatnie przestrzegali najdrobniejszych praw i zakazów zapisanych w zakonie mojżeszowym. Niestety, z pokolenia na pokolenie w sposób błędny zaczęli interpretować treść zapisanych na kartach Starego Testamentu. Systematycznie wypaczali ich sens oraz przesłanie, jakie niosły ze sobą. Osobiście faryzeusze i znawcy prawa uważali się za lepszą część społeczeństwa, za ludzi, którzy są bliżej Boga, za elitę narodu wybranego. W rzeczywistości, o czym dowiadujemy się z Ewangelii, byli ludźmi, którzy jedynie ustami czcili Stwórcę. Ich serca i myśli, i duchowość była bardzo oddalona od Bożej rzeczywistości. Chrystus jako Bóg, a więc prawodawca, swą krytyką stara się uświadomić faryzeuszom popełnione przez nich błędy oraz ukazać zatwardziałość ich serc, zadufanie, arogancję oraz opieszałość. Jak dobry pasterz chce odnaleźć zagubione owce i przyprowadzić je do swego stada. Pod dzisiejszą przestrogą skierowaną bezpośrednio do faryzeuszy, kryje się również i dla nas, drodzy bracia i siostry, słuchacze Radia Ortodoksja, bardzo ważna nauka. Jest ona niezbędna do bycia świętym. Chrystus ukazuje na przykładzie ganionych za swą opieszałość grup społecznych fakt, iż można być jednocześnie człowiekiem religijnym, ale i jednocześnie zupełnie nieżyjącym wiarą. Być pobożnym i niewierzącym w tym samym czasie. Faryzeusze, jak słyszeliśmy, byli niezwykle religijni i skrupulatnie przestrzegali prawa mojżeszowego. Bez najmniejszego wahania możemy powiedzieć, iż byli ludźmi pobożnymi. Nie było to jednak połączone z prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością. Podobne zagrożenia czyhają i na nas, chrześcijan. Wiara bez uczynków jest martwa, powtarzamy za świętym apostołem Pawłem. Samo bycie osobą religijną, rozumienie między innymi jako regularne uczęszczanie na nabożeństwa do cerkwi, modlitwa, przestrzeganie dekalogu, życie zgodnie z prawem Bożym, lektura Pisma Świętego oraz poznawanie twórczości ojców cerkwi czy żywotów świętych jest niewystarczająca. niewystarczająca do osiągnięcia zbawienia. Autentyczna wiara, owszem. Prawdziwa droga do Boga wyraża się z jednej strony religijnością. Musi jednak koniecznie podążać w parze z życiem Ewangelią, z miłością do Boga i bliźniego. Powtórzmy raz jeszcze. Wiara bez uczynków jest martwa. Praktykowanie wiary, walka z grzechem, namiętnościami, słabościami, świadome przystępowanie do spowiedzi, przyjmowanie z wiarą, przyczastia, ciała i krwi Jezusa Chrystusa, to właśnie powoduje moje prawdziwe zbliżanie się do Stwórcy. Bycie religioznawcą nie oznacza wcale, że człowiek jest wierzący. Sama religijność, to, co okazujemy zewnętrznie, jest dużo prostsze, łatwiejsze do spełnienia, aniżeli codzienne życie zgodnie ze słowami Zbawiciela. Pobożność, religijność nie jest jednak celem samym w sobie. Ma ona nam jedynie pomóc, a więc jest środkiem, sposobem w zmianie myślenia i stylu życia. Drodzy słuchacze naszej radiowej audycji, bracia i siostry, kiedy zbytnio dbamy o szczegóły swej pobożności, zapominamy o tym, co najważniejsze. Faryzeusze składali dziesięcinę z mięty, kopru i chminku. Chcieli przez to pokazać ludowi, tłumowi, że oddają dziesiątą część nawet tak niepozornej rzeczy jak zioła. Byłoby to postępowanie godne pochwały, gdyby nie fakt, że zapomnieli o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierze. Zastanówmy się, czy i nam również nie zdarza się zapomnieć o tym, co najważniejsze, a zbyt często rozpamiętujemy najdrobniejsze szczegóły z naszego codziennego życia. Słyszane dziś zarzuty Jezusa to krytyka przewrócenia hierarchii wartości życia religijnego, jak i moralnego dokonanego przez faryzeuszów i znawców ksiąg. Pomijanie spraw rzeczywiście istotnych, a skupianie swojej uwagi na zbędnych błahostkach. Postarajmy się podjąć wyzwanie i wykorzenić ze swego życia, ze swej codzienności, przejawy faryzeizmu, arogancji i nieuczciwości.

0: Przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu na tapet bierzemy podlaskie zabytki, a mówiąc bardziej szczegółowo, dotacje na ich ratowanie. Renowacja świątyń i klasztorów, zabytkowych budynków oraz cennych elementów ich wyposażenia zyskała wsparcie finansowe z budżetu województwa. W poprzednią środę, 5 sierpnia, blisko 40 beneficjentów z regionu odebrało umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W imieniu samorządu województwa podlaskiego dokumenty wręczyli marszałek Łukasz Prokorym oraz wicemarszałkowie Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Wartość przekazanego wsparcia wynosiła ponad 2,5 miliona złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa. W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 3,8 miliona złotych. Program obejmuje łącznie 60 przedsięwzięć w całym regionie. W lipcu podpisano już 12 umów z beneficjentami z subregionu łomżyńskiego o łącznej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Beneficjentami programu zostały parafie rzymskokatolickie i prawosławne, archidiecezja białostocka, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia oraz instytucje kultury. Przyznane dotacje pozwolą przeprowadzić m.in. remonty elewacji i dachów, renowację schodów oraz podłóg, odbudowę historycznych katakumb, konserwację ołtarzy, ambony i organów, remont dzwonnicy, a także przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji kolejnych etapów prac. Jak podkreślił ojciec Jan Kazimiruk, proboszcz parafii prawosławnej, pod wezwaniem wniebowstąpienia pańskiego w Nowoberezowie otrzymane wsparcie otwiera drogę do kolejnych etapów modernizacji świątyni. Planujemy gruntowną renowację naszej cerkwi, która od dłuższego czasu wymaga pilnych prac. Aby je rozpocząć, konieczne jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej obejmującej inwentaryzację oraz projekty budowlane i elektryczne. Otrzymane środki stanowią niezbędne uzupełnienie wkładu własnego parafii i pozwolą zabezpieczyć obiekt przed dalszą degradacją, mówił ojciec Jan Kazimiruk z Nowoberezowa. Wysokość przyznanych dotacji wynosiła od 30 tysięcy złotych do aż 100 tysięcy. Dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymał m.in. klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu na rekonstrukcję XVI-wiecznych katakumb. Wsparcie trafiło także do wielu innych parafii i instytucji z regionu. Dzięki dotacjom odnowione zostaną świątynie i inne cenne obiekty, m.in. w Augustowie, Drohiczynie, Rybołach, Dąbrowie Białostockiej, Zalesiu oraz wielu innych miejscowościach województwa. A w których konkretnie? Tego dowiemy się z konferencji prasowej, która już za moment na naszej antenie. Zanim jednak jej wysłuchamy, serdecznie zachęcam Państwa do uważnego słuchania i nawet odnotowania świątyń, w których może dawno nie byliście, a warto by było je odwiedzić, zwłaszcza teraz, jeszcze przed remontem, a następnie wiosną, już po remoncie w pełnym rozkwicie przyrody. To taki mały pomysł na połączenie turystyki z modlitwą.
3: Szanowni księża Kościoła Rzymskokatolickiego i Cerkwi Prawosławnej, przedstawiciele wspólnot wyznaniowych, osoby świeckie, drodzy opiekunowie i właściciele zabytków. Wszyscy Państwo na co dzień troszczycie się o podlaskie zabytki, tak abyśmy mogli je podziwiać przez całe pokolenia. Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Brawa! Dzisiaj zostaną wręczone dotacje na prace przy zabytkach naszego regionu przyznane przez Samorząd Województwa Podlaskiego na rok 2026. Witam Zarząd Województwa Podlaskiego. Jest z nami Marszałek Województwa Łukasz Prokorym, Wicemarszałek Wisława Burnos, Wicemarszałek Województwa Marek Malinowski, Witam przewodniczącą Sejmiku Województwa Annę Naszkiewicz. Słowo powitania także kieruję do zastępcy dyrektora Muzeum Podlaskiego, dr Bogusławy Szczerbińskiej oraz do dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca dyrektora Anna Maria Dobrowolska-Cylwik wraz z zespołem, który przygotował dzisiejsze wydarzenie. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa, zgromadzone media i o zabranie głosu poproszę jako pierwszego pana marszałka.
4: Dzień dobry Państwu. Niezwykle dzisiaj ważne wydarzenie. Przekazujemy środki, które Państwo przeznaczycie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego naszego województwa. W tym roku samorząd województwa dofinansował 60 przedsięwzięć. Dzisiaj przekazujemy 38 umów. To jest także moment, kiedy my jako władze województwa chcemy powiedzieć Państwu słowa podziękowania za Waszą pracę, bo dzięki Waszej trosce, Waszej wrażliwości to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwa, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Wicemarszałek Marek Malinowski, zapraszam.
5: Szanowni Państwo, ja również chciałbym pogratulować podpisanych dzisiaj umów i życzę powodzenia w realizacji. Są to głównie obiekty sakralne, ale no cóż, tak nam się historia ułożyła, że głównie takie zabytki w województwie podlaskim mamy, ale też pojawiają się inne. My jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy zabytki. W tym roku jest to kwota 3 800 000 zł. Wiem, że również Państwo przeznaczacie między innymi środki parafialne, także inne na ten cel. Razem chcemy dbać o nasze zabytki, bo to jest nasze dziedzictwo, które chcemy pozostawić następnym pokoleniom. Cieszę się, że również są zabytki z moich rodzinnych stron albo gdzie teraz mieszkam. Także jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Anna Naszkiewicz, zapraszam.
6: Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja bardzo cieszę się i gratuluję wszystkim Państwu, ale też dziękuję z całego serca, że dzięki Państwu możemy realizować jedno z zadań statutowych samorządu województwa podlaskiego, jakim jest ochrona zabytków. Bardzo się też cieszę, tak jak powiedział mój przedmówca Marek Malinowski, że również z mojej części, gdzie mieszkam, z północnej części województwa, 10 zabytków uzyska to wsparcie finansowe. Wszystkim Państwu życzę wytrwałości, powodzenia i przede wszystkim opatrzności w jak najlepszej realizacji Państwa inwestycji.
3: Dziękuję. W takim razie przejdziemy do wręczenia tych dotacji. Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panowie Marszałkowie, zapraszam. Tak jak wspomniałam, zaczniemy od miasta Białystok. Zapraszam siostrę Agnieszkę Hełchowską, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, prowincja warszawska, oraz księdza Piotra Augustynowicza, ekonoma archidiecezji białostockiej. W przypadku Zgromadzenia Sióstr będzie to remont dachu, dwóch ścian elewacji południowej budynku, a w przypadku tutaj archidiecezji białostockiej będzie wyremontowany obiekt zabytkowy przy ulicy Warszawskiej. Zapraszam proboszcza białostockiej katedry Jarosława Grzegorczyka. Ksiądz proboszcz odbiera dotację na remont zabytkowego kościoła naszej białostockiej katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Zapraszam księdza proboszcza parafii świętego Rocha w Białymstoku, Tadeusza Żdanuka. Ksiądz proboszcz parafii świętego Rocha za przyznaną dotację. Tutaj zostanie wyremontowane zostaną schody wejściowe od strony zachodniej. Zapraszam panią Monikę Marzec-Dzierżanowską. Proszę księże, prosimy o pozostanie jeszcze. Monika Marzec-Dzierżanowska, Robert Brajczewski. Państwo w ramach wykonanej dotacji zostanie wykonany projekt budowlany zabytku wpisanego do rejestru zabytków przy ulicy Koszykowej 1 w Białymstoku. Miasto Białystok. Dziękujemy, gratulujemy. Prosimy o zajęcie miejsc. Powiat białostocki, zapraszam księdza biskupa Andrzeja Borkowskiego, klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. Otrzymana dotacja pozwoli na rekonstrukcję katakumb z XVI wieku. Zapraszam księdza proboszcza Tomasza Powichrowskiego z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. Tutaj zostanie odnowiona, bądź też całkowicie odtworzone zostaną tynki z odnowieniem gzymsów, elewacji północnej i południowej zabytkowego kościoła w Niewodnicy Kościelnej. Gratulujemy. Dziękujemy. Powiat białostocki w dalszym ciągu. Zapraszam księdza proboszcza Wojciecha Stefaniaka z parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Dotacja. Zapraszamy, proszę księdza. Dotacja w przypadku parafii w Łapach będzie służyła remontowi zabytkowego kościoła. Będzie to impregnacja więźby dachowej wraz z pracami. Gratulujemy, prosimy o pozostanie. A ja zapraszam także księdza proboszcza Jerzego Sęczka.

Była izolacji fundamentów oraz wymianie pokrycia dachowego i remontowi elewacji zabytkowej kościoła w Turośni Kościelnej. Zapraszam księdza proboszcza Bazylego Tokajuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem świętej Kosmy i Damiana w Rybołach. Tutaj za otrzymaną dotację zostanie wymienione pokrycie dachowe także oraz prace elewacyjne. Szanowni Państwo, pół kroczku do przodu, wyjdą lepsze zdjęcia. Dziękujemy, gratulujemy. Zapraszam księdza proboszcza Jana Kojło z parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. W ramach dotacji zostanie wykonana konserwacja zabytkowej ikony Matki Boskiej Żyrowickiej. Nie ma z nami księdza proboszcza Stanisława Niewińskiego z Czarnej Wsi Kościelnej, który również otrzymuje dotację, ale jest ksiądz proboszcz Arkadiusz Ryłka, zapraszam, z parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Poświętnem. Tutaj z kolei w ramach dotacji zostanie wyremontowane ogrodzenie przy kościele w Poświętnem. Z powiatu białostockiego zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostapczuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudku. Renowacja i konserwacja polichromii ściennej przedsionka cerkwi parafialnej w Grudku będzie miała miejsce dzięki otrzymanej dotacji. Przed nami powiat sokulski. Zapraszam księdza proboszcza Jakuba Butkiewicza. Parafia w Zalesiu, zapraszamy serdecznie. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele odbędą się w ramach przyznanej dotacji. Z powiatu sokulskiego zapraszam także księdza Jana Bielskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rozydrance Starej. Tutaj zostanie wyremontowana północna elewacja zabytkowego kościoła w Rozydrance Starej. Powiat sokulski, zapraszamy. Z powiatu sokulskiego, dziękujemy za brawa, z powiatu sokulskiego zapraszam także, jeśli jest z nami proboszcz, ksiądz proboszcz Andrzej Choraczy. Ksiądz Kamil Dąbrowski odbierze dotację. Parafia świętego Stanisława w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszam księdza proboszcza Stanisława Jakubowicza z parafii pod wezwaniem świętej Trójcy w Sidrze. W ramach dotacji zostanie wyremontowany fronton zabytkowego kościoła. Z powiatu sokulskiego zapraszam także księdza proboszcza Józefa Grochowskiego z parafii pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Różanym Stoku. Tutaj zostaną wyremontowane zabytkowe organy w sanktuarium maryjnym w Różanym Stoku. Dotacje z powiatu sokulskiego zakończyliśmy. Gratulujemy Państwu. Brawa. Powiat bielski przed nami. Zapraszam księdza proboszcza Tadeusza Syczewskiego. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja. Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim. Remont dzwonnicy aż z 1841 roku, która jest usytuowana przy parafii, będzie dzięki tej dotacji wyremontowany. Nieobecny jest z nami ksiądz proboszcz Jarosław Łojko z powiatu bielskiego. W tym momencie pozdrawiamy, dotację przekażemy, pamiątkowe zdjęcie, powiat bielski, gratulujemy. Dziękujemy, proszę księdza. Powiat siemiatycki, zapraszam panią Jolantę Marię Sidorowicz, dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Tutaj w ramach tej dotacji zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę dachu, ale także stolarki okiennej i drzwiowej budynku. Gratulujemy. Z powiatu siemiatyckiego, proszę o pozostanie z nami, zapraszam jeszcze księdza proboszcza Wiesława Niemejskiego z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Ksiądz proboszcz otrzymaną dotację przeznaczy na remont kościoła, który jest świątynią pofranciszkańską. Fasada kościoła, remont elewacji będzie przedmiotem tej dotacji. Z powiatu siemiatyckiego zapraszam jeszcze księdza proboszcza Marcina Chilińskiego. Parafia prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku. Tutaj z kolei będzie wyremontowana nawierzchnia podłogowa w ramach otrzymanej dotacji. Z powiatu siemiatyckiego nieobecne

0: jest Stowarzyszenie Klangor, chyba że przybyli przedstawiciele? Nie, umowę przekażemy. Pamiątkowe zdjęcie, powiat Siemiatycki i brawa. Powiat hajnowski. Zapraszam księdza proboszcza Bogumiła Korniluka, parafia prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogaczach. Ksiądz proboszcz Bogumił Korniluk. Tutaj zostanie wyremontowana instalacja elektryczna i system sygnalizacji pożaru w tej zabytkowej świątyni. Z powiatu hajnowskiego zapraszam księdza proboszcza Jana Kazimiruka, parafia prawosławna pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Tutaj dotacja posłuży wykonaniu projektowi budowlanemu, bo zanim remonty, projekt też jest potrzebny, a na to potrzebne są pieniążki. Gratulujemy. Powiat hajnowski to także parafia prawosławna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku. Czy jest? Jest. Ksiądz proboszcz Paweł Kuczyński. Ta dotacja samorządu województwa posłuży malowaniu elewacji kaplicy cmentarnej w Opace Dużej. Powiat hajnowski, wspólne zdjęcie, ale to jeszcze nie koniec dotacji dla tego powiatu. Gratulujemy i dziękujemy. Zapraszam księdza proboszcza Andrzeja Żółkowickiego, parafia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach. Remont zabytkowej kaplicy rodziny Bazylewskich będzie przedmiotem tego remontu, któremu posłuży ta dotacja. Zapraszam księdza proboszcza Rafała Wawreniuka z parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kleszczelach. Tutaj w świątyni zostanie kompleksowo zmodernizowana instalacja elektryczna oraz systemy bezpieczeństwa. Powiat hajnowski, ogromne brawa, gratulujemy. Dziękujemy. Przed nami powiat augustowski, ksiądz proboszcz Waldemar Sawicki zapraszam, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dach kościoła będzie wyremontowany dzięki otrzymanej dotacji. Gratulujemy. Z powiatu augustowskiego zapraszam także księdza proboszcza Wojciecha Jabłońskiego z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Prace przy organach wykonane zostaną dzięki tej dotacji w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Pamiątkowe zdjęcie, a ja w międzyczasie wymienię nieobecnych z powiatu augustowskiego. To jest parafia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, która otrzymuje dotację, oraz parafia katolicka pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce. Gratulujemy. Powiat suwalski. Zapraszam pana Piotra Bułanowa, przewodniczącego staroobrzędowej gminy wyznaniowej. Witam. Gminę reprezentuje pani Teodozja Popow. Witamy. Z powiatu suwalskiego zapraszam księdza proboszcza Dawida Banacha z parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Suwałkach. Prace konserwatorskie polichromii zostaną wykonane w świątyni. Zapraszam księdza proboszcza Jacka Nogowskiego z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach. Czy ksiądz Jacek Nogowski jest z nami? Dzisiaj nieobecny, niemniej gratulujemy. Zapraszam księdza proboszcza Jerzego Fidurę z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Filipowie. Tutaj reprezentuje pan Jacek Górski. Witamy serdecznie księdza proboszcza Jerzego Fidurę. Tu także będzie przygotowana dokumentacja, na której będzie oparty remont. Z powiatu suwalskiego zapraszam jeszcze księdza proboszcza Grzegorza Zwierzyńskiego, parafia pod wezwaniem Świętej Teresy z Avil w Wiżajnach. Ksiądz Jacek Nogowski, zapraszam tutaj po odbiór dotacji. Parafia Wigry, zapraszamy tutaj księdza proboszcza do wspólnego zdjęcia. Oczywiście, najważniejsze, że udało się przybyć. Powiat suwalski, gratulujemy. Dziękujemy państwu, bardzo prosimy o zajęcie miejsca. Ja zapraszam powiat wysokomazowiecki, księdza proboszcza Zdzisława Dylnickiego, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach. Zabytkowy kościół cmentarny będzie wyremontowany w Sokołach dzięki dotacji. Księże proboszczu, zapraszamy. Z powiatu wysokomazowieckiego nie jest obecny z nami ksiądz proboszcz parafii Trójcy Przynajświętszej w Ciechanowcu. Niemniej ta parafia również otrzymuje dotację. Jest z nami ksiądz proboszcz Andrzej Stypułkowski, parafia pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Elewacja zostanie wyremontowana dzięki przyznanej dotacji. Gratulujemy. Powiat wysokomazowiecki. Nie ma z nami obecnych przedstawicieli parafii Przemienia Pańskiego w Krasnopolu, chyba że dotarli, ale nie widzę. Parafia również otrzymuje dotacje. Szanowni Państwo, to wszystko w dniu dzisiejszym. Te dotacje zostały przyznane. Cieszymy się ogromnie i zapraszamy mieszkańców i turystów do odwiedzania pięknych miejsc zabytkowych w województwie podlaskim. Będzie nam miło, jak wykonają Państwo tutaj z zarządem województwa podlaskiego pamiątkowe zdjęcie. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że udało się Państwu wybrać choć kilka parafii, które zechcą Państwo odwiedzić w najbliższym czasie, bo Podlaskie warto odkrywać nie tylko oczami, ale też sercem. Zaplanować wycieczkę tak, by zajrzeć do pięknej cerkwi, ale i uczestniczyć w nabożeństwie, zatrzymać się na chwilę modlitwy, a przy okazji zobaczyć, jak dzięki dotacjom nasze zabytki odzyskują swój blask. Na koniec dzisiejszego spotkania raz jeszcze zachęcam Państwa do odkrywania Podlaskiego wszystkimi zmysłami, jego piękna, historii, przyrody i duchowego dziedzictwa. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
3: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 12 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie w Supraślu, pielgrzymce z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę i nowej odsłonie serwisu cerkiew.pl. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie Chodegetrii. Uroczystości poświęcone Bogu Rodzicy w supraskim monasterze Zwiastowania w dniach 9-10 sierpnia zgromadziły tłumy wiernych z regionu, kraju i zagranicy. Wielu z nich przybyło w tradycyjnie organizowanych pielgrzymkach, pieszej z Białegostoku czy kajakowej z Gródka. Wśród zagranicznych gości po raz pierwszy w sposób zorganizowany przybyli pielgrzymi z Estonii. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub w asyście licznie zgromadzonych biskupów, kapłanów i diakonów. W dniach 14-18 sierpnia odbędzie się piesza pielgrzymka Białystok-Święta Góra Grabarka. Trasa w 2026 roku wygląda następująco. Pierwszy dzień, piątek. Białystok, cerkiew świętego proroka Eliasza, Zabłudów, Trześcianka, 26,5 km. Drugi dzień, sobota. Trześcianka, Tyniewicze Duże, Czyże, 26 km. Trzeci dzień, niedziela. Czyże, Orla, Kleszczele, 28 km. Czwarty dzień, poniedziałek. Kleszczele, Rogacze, Telatycze, 26 km. Piąty dzień, wtorek. Telatycze, Święta Góra Grabarka, 13,5 km. W pierwszym dniu pielgrzymki rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 7 przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. Następnie o 7:45 odbędzie się święta liturgia i molebień w intencji pątników. Wymarsz pielgrzymki nastąpi tuż po zakończeniu wspólnej modlitwy. Od kilku dni serwis cerkiew.pl działa w nowej wersji. Zmienił się nie tylko wygląd, ale też to, co można tam znaleźć i jak łatwo do tego dotrzeć. Materiały uporządkowano w 3 strefy. Aktualności to życie cerkwi, wydarzenia, relacje, ogłoszenia. Nauczanie to jej mądrość, teksty, odpowiedzi duchownych, kalendarz i czytania. Oblicza to jej piękno. O przynależności decyduje to, co materiał niesie, a nie to, czy jest tekstem, zdjęciem czy nagraniem. Ponadto do archiwum trafiły materiały z pierwszych lat istnienia strony.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17.45 audycja rolnicza Agroinfo. O 18.00 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej w jej żyrowickiej ikonie. Około 19.15 wysłuchamy wykładu księdza Iwana Nikulina o tym, dlaczego pielgrzymujemy. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których pan Sławomir Nazaruk opowie nam o tym, jak dawniej pielgrzymowano na grabarkę. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

według starego stylu jest dziś 30 lipca. Jest to dzień świętych apostołów z grona 70, Sylasa, Sylwana, Crescenta, Epeneta i Andronika, świętego Jana Rycerza i świętego Anastasia.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych apostołów z 70, Sylasa, Sylwana, Krescenta, Epeneta i Andronika. Święty Sylas, który pełnił posługę w kościele jerozolimskim i zasłynął darem prorockim, został posłany przez świętych Pawła i Barnabę, by umacniać wierze chrześcijan Antiochii. Gdy Paweł odbywał drugą podróż misyjną, wziął ze sobą Sylasa. Przeszli razem przez Syrię, Cylicję, Likaonię, Frygię, Galację, Myzję i przybyli do Troady. W Macedonii Sylas wraz z Pawłem był wezwany do sądu i zamknięty w więzieniu. Gdy jednak wyjaśniło się, że są obywatelami rzymskimi, uwolniono ich i przeproszono. Następnie wyruszyli, by głosić dobrą nowinę w Werii, gdzie Sylas wraz ze świętym Tymoteuszem pozostali, żeby umacniać nowo nawróconych, a Paweł kontynuował podróż do Aten. Następnie spotkali się razem w Koryncie, gdzie głosili słowa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Zgodnie z przekazem Sylas został biskupem w Koryncie i wypełniał wskazania zawarte w listach apostoła Pawła, ukierunkowane na poprawienie Koryntian i umocnienie cnoty. Po wielu trudach apostolskich święty Sylwan w pokoju odszedł do Boga. Według tradycji święty Sylwan został biskupem Tesaloniki. Ciągle napotykał liczne niebezpieczeństwa, zagrażające zachowaniu wiary, ponieważ Tesaloniczanie byli bardzo doświadczeni w sporach filozoficznych. Zakończywszy swoją posługę, w pokoju odszedł do Pana. Święty apostoł Epenet jest wspominany przez świętego Pawła jako pierwociny Azji, to znaczy rejonu, w którym znajduje się Efes. Jednak według tradycji był biskupem Kartaginy i przeżył wiele prześladowań i doświadczeń ze strony pogan. Cierpliwością i krasomóstwem udało mu się przyprowadzić wielu do prawdziwej wiary. Godnie wypełniwszy misję, oddał duszę Bogu. Święty Krescent także był uczniem apostoła Pawła i jest przez niego wspominany w liście do Galatów. Jest uważany za biskupa Chalcedonu, który ukazał światłość prawdy wielu poganom, trwającym w ciemnościach. Walczył z grzechami własnego ciała i skierował ku zbawieniu wiele zbłąkanych dusz, prowadząc je ku wierze i ewangelicznym naukom. I gdy nastał jego czas, odszedł do Boga.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Jana Żołnierza. Święty Jan służył w armii rzymskiej w kohorcie Taitalos za panowania Juliana Apostaty. Posłany wraz z innymi żołnierzami w celu prześladowania chrześcijan, udawał, że wykonuje rozkazy, a tymczasem w tajemnicy pomagał uciekać więźniom. Swoje życie spędzał w poście i modlitwie, a czując współczucie dla wszystkich potrzebujących, rozdawał swój żołd ubogim, odwiedzał chorych i uciskanych oraz starał się jak mógł złagodzić im życie. Spędziwszy całe swoje życie w pobożnych trudach, nie zwracając uwagi na obowiązki swojej służby, zmarł w pokoju i został pochowany w miejscu zwanym Pandektos, przeznaczonym na grzebanie cudzoziemców. Po pewnym czasie objawił się pewnej kobiecie, wyjawił swoje imię i opowiedział o swoim życiu. Po śmierci dokonał wielu cudów, zwłaszcza dla niewolników, którzy chcieli uciec od swoich panów, przepowiadał napaści wrogów i znajdował rogusiów.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Nasza trasa dzisiejszej podróży prowadzi do wsi Lady w gminie Czyże, aby zobaczyć znajdujące się tam słynne źródełko, które uzdrawia ludzi. Przejeżdżając przez małą wieś Lady w gminie Czyże w powiecie hajnowskim, liczącą zaledwie 50, może 60 osób, zainteresowała mnie etymologia tej nazwy. Tuż przy wjeździe do wsi, przy głównej drodze, spotkałem pracujących w swoim przydomowym ogródku państwa Marylę i Piotra Korzunowiczów. Gościnni, mili i sympatyczni moi nowi znajomi pewnie przez godzinę opowiadali jej wielowiekowe dzieje. Otóż nazwa wsi pochodzi od słów lędo lub lędzina, co w miejscowej gwarze używanej na tych terenach około XVI wieku oznacza pole wydarte puszczy. Wówczas to, karczując bezkresne ówczesne lasy, w 1559 roku powstał tam folwark będących siedzibą leśniczego Bilskiego Dworu, a także mlyn wodny z jednym kolem napędowym, no i przy tym mlynie powstał także wiatrak. Pozostałości okolicznych lasów nazywano Puszczą Lacką. Dziś po tym folwarku i towarzyszących mu budynkach nawet nie ma śladów, a wieś staje się w coraz większym stopniu, jak mówią nasi znajomi, państwo Korzunowiczowie, letniskową siedzibą mieszkańców Warszawy. Od państwa Korzunowiczów usłyszałem bardzo ciekawą historię związaną właśnie z tą wsią. Otóż w latach 30. ubiegłego wieku kilkaset metrów za wsią prawie niewidomy mieszkaniec tej wsi, noszący nazwisko Teodor Pawluczuk, ale nazywany Fiedią Ślepcem, obdarzony darem przekonywania ludzi do pobożności i modlitwy, w znacznym stopniu cudownie odzyskał wzrok właśnie za sprawą wody z odkrytego tam małego źródełka. Wieść o tym wydarzeniu pobiegła szybko w świat i uzdrowiony starzec ten Fiedia zaczął podobno znakomicie, skutecznie właśnie wodą z tego źródełka i tym samym sposobem leczyć i wyleczyć bardzo wielu innych ludzi. W 1942 roku w podzięce za swoje uzdrowienie Teodor Pawluczuk wraz z okolicznymi mieszkańcami zbudowali w pobliżu tego cudownego źródełka małą cerkiewkę pod wezwaniem świętych siedmiu braci Machabeuszy, męczenników i ich matki, opisanych w 7 rozdziale drugiej księgi machabejskiej w Starym Testamencie. Kamienne materiały do budowy tej błękitnej cerkiewki pochodzą z miejsca zwanego Zamczyskiem, w którym było stare, takie całopalne cmentarzysko pochodzące gdzieś z X, a może XI wieku, zaś drewno na zrąb ścian i więźbę dachową pozyskano z rozebranej, zniszczonej dzwonicy cerkwi w pobliskim Kuraszewie. No, proszę Państwa, po wojnie zastraszony przez Służbę Bezpieczeństwa ten uzdrowiciel, słynny pan Fiedia, zmuszony został do opuszczenia swojej wsi, co nie przeszkodziło uzdrowionym ludziom nadal korzystać z cudownego źródełka i stawiać w podzięce drewniane krzyże, symbole wiary prawosławnej właśnie koło tej kapliczki. Od wielu lat, każdego 14 sierpnia, w dniu święta siedmiu braci Machabeuszów, w kapliczce tej, w obecności tłumów wiernych, odprawiane jest dziękczynne nabożeństwo.

0: A teraz wysłuchajmy audycji Agroinfo. To program przygotowany z myślą o rolnikach i wszystkich, którzy interesują się sprawami polskiej wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
4: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
5: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
6: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
7: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe.
8: Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia. Gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
9: Na jaki chlebek myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika? Bardzo ładnie wygląda.
10: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
11: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości Nagórki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy. Miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
12: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
13: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
12: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu otwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
14: Po kawałku zabieramy do domu.
12: Tak.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
15: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole. Ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie. Kupuj świadomie to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze. Poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
16: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak Poznaj dobrą żywność oraz unijne logo Zielonego Listka czy Produkt Polski, pomagają konsumentom w wyborze żywności?
15: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chcę wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
16: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
15: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument

0: ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
1: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1 900 000 000 zł. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
2: Agroinfo.
3: Filipiny otwierają się na polskie jabłka. To kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
2: Agroinfo.
3: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
2: Agroinfo.
3: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
2: Agroinfo.
3: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
5: Za nami audycja rolnicza. Posłuchajmy trochę muzyki cerkiewnej.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Cerkiew nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam sprawia przyjemność. Powinniśmy z jego progów wychodzić umocnieni, niosąc w sercu wielkie i ważne korzyści.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy w jej żyrowickiej ikonie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Rozwój kultu Bogu Rodzicy w poszczególnych jej ikonach umożliwił hymnografom tworzenie tekstów liturgicznych koncentrujących się na historii i typie danego przedstawienia. Pisali oni teksty na wzór oryginalnego akatystu, zachowując pewne zasady, aby nie odbiec zbytnio od źródła. W pierwszych słowach każdego kondakionu i ikosu takie akatysty w większości nawiązywały do pierwszych słów każdej ze strof oryginału, dopasowując nieco tematykę do historii ikony i miejsca.

0: Przed nami wykład księdza Iwana Nikulina z parafii świętego Jerzego w Białymstoku o pielgrzymowaniu. Zamieniamy się w słuch.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejsze nasze rozmowy chciałby zacząć ze słów takiego najwybitniejszego człowieka, mitropolita Surażskiego Antonia Bluma, który był archipasterzem Wielkiej Brytanii w XX wieku. I raz on robił taki wykład, można powiedzieć, o pielgrzymowaniu i zaczął jego z takich słów. Zapewne pamiętacie słowa Pana, ja jestem drogą. Przez wiele lat nie odpuszczała mi myśl, że Chrystus nazywa siebie początkiem i końcem, drzwiami i ścieżką. I bardzo mnie zadziwia, że droga chrześcijańska, czy to droga z ziemi do nieba, ścieżka duchowa, którą wszyscy podejmujemy, czy mała ścieżka, każdy nasz krok na tej drodze to sam Chrystus, ponieważ jest ścieżką i ważne jest, aby nie osiągnąć celu tak szybko, jak to możliwe, ale inne. Ważne jest, aby każdy krok na tej drodze był pełen znaczenia, bogatej w treść. A jednym z nieszczęść współczesnego życia jest to, że ludzie zamiast podróżować starają się od razu trafić do celu. I on dalej tam w tym wykładzie opowiada o swoich podróżowaniach i chce powiedzieć do swoich, tych, którzy go słuchają, o tym, że bardzo ważna jest i sama droga. I ta droga bardzo często zmienia nas też. Ale zacząć historię pielgrzymowania trzeba z czasów Starego Testamentu. Już wtedy widzimy, że święci ludzie idą w specjalne miejsce, żeby oddać cześć Bogu, żeby oddać Bogu, złożyć Bogu ofiarę. Na przykład wspomnimy z wami o tym, że Abraham bierze swojego syna Izaaka i idzie z nim na górę. I idzie nie 15 minut, nie godziny czasu, a przez długi czas, także bierze ze sobą jakiegoś zwierzęta, który tam niesie ich drzewa. To my też z wami pamiętamy, że były takie miejsca, gdzie człowiek chciał złożyć ofiarę dla Boga. To było nie tylko tym, że Bóg błogosławił te miejsca, ale jeszcze i tym, że człowiek chciał złożyć swoje modlitwy do Boga w pięknym miejscu, najlepszym miejscu. I sama taka tradycja regularnego pielgrzymowania może więcej pochodzi z czasów drugiej świątyni po babilońskim plenu. Dużo Żydów zostało się mieszkać na terenach poza Palestiną i wśród ich była tradycja przychodzić na wielkie święta do Jerozolimy, do świątyni. Było tak nawet, że w Rzymskim Imperium całe statki Żydowie wykupali, żeby trafić na przykład z Rzymu do Jerozolimy na święta. To święto byli zwykle Pascha, Pesach, święto Pięćdziesiątnicy i święto namiotów, kiedy też starali się Żydzi przychodzić do Jerozolimy. I można powiedzieć, ta tradycja akurat działała podczas życia Chrystusa. I Chrystus wypełnia tę tradycję w całości. Możemy wspomnieć, jak on idzie ze swoimi rodzicami na piechotę z Galilei, gdzie on mieszkał, ze swojego miasta, z Nazareta, до Єрусалима, до Єрусалимської святині. Ну і як він зостав у святині, а родиці його згубили. То історія оповіда нам евангеліста Лукаш, і о ній всі пам'ятаю. То акурат Христос шедов в пілігримці такий, де рушила дуже знайомих його, дуже його з його родини і з його всі, можна повідати, і такі, можна повідати, тлуми на свята йшли з брегу єзера Галілейського до Єрусалима. Акурат, то акурат з Галілеї до Єрусалима около 150-200 кілометрів. Євангелісти не оповідають нам, чи пізні ходив Христос, чи ні, але можна повідати, що ходив, тому що пізні, через 3 роки його звістування, теж бачимо, що він разом з учнями теж йде на те свята. Вінцей того була традиція в ті дні убиратися спеціальні шати, які мусили підкреслити такий модлітевний настрій тих пілігримів, які йшли до Єрусалима. І припомнімо з вами розмови Христуса з кобітою з Самарії, самаританкою, при жрюдві Якуба. Акурат Христос шов, шедов з повротом за своїми учнями за свята і був убраний в такі пінкні шати, з яких самаританка довідала, що він є з однієї сторони жидом, а з іншої сторони йде за свята. Також то пілігримування в житті Христуса, можна повідати, мало дуже велике значення. Цікаво, що учнові Христуса, і вже по його небостомпенню, теж пілігримують до Єрусалима. Ну, можна вспомнити об апостолі Павлі, навіть так же йому вже пророці мовив, що не треба йти до Єрусалима, що він трапить до в'язниці, але він йде, щоб виповнити таке своє місії пілігрима до кінця і відвідати святиню і спільноту християнську Єрусалима. Традиція пілігримування до Єрусалима була і в тягу перших віків християнства, в другому і третьому віку. Але в другому і третьому віку Єрусалима зостала зніншена праві в цілості, не мала навіть назви, тільки називалася Елія Капітоліна. І можна повідати, християнське життя на територію Палестини праві зникнево, можна повідати. Моцні зміни принесов 4 вік по едикту медіаванським, едикту Святого Цесаша Константего. Християнство вже стало ще, так то повідати, єдною з релігій, яких можна було вже офіційно визнавати в Римському імперіум. І в 325 року декрет іздає Константи Цешаш о вибудуванні святині в Єрусалимі. Всіми віми то свята одналіження кшижа панського. І поставив втеди, були поставлені перша святиня в Єрусалимі і в Бетлеєму. І від тих часів починаючи такий моцний рух пілігримів з цілого християнського свята до Єрусалима і miejsc obok Jerozolimy związanych z życiem Chrystusa. Najgłównym dniem, kiedy najwięcej przyjeżdżało pielgrzymów, to było święto Paschy. No a wtedy pielgrzymowali przez kilka miesięcy w jedną stronę, kilka miesięcy w drugą stronę. To było normalnie zostać na długi czas w Jerozolimie. I od tego i pochodzi słowo palomnik i palomnictwo, które wśród wschodnich Słowian oznacza pielgrzymów, z latyńskiego palma. Te pielgrzymy zwykle przywozili ze sobą palmy z Jerozolimy, temu, że oni przyjeżdżali wcześniej, przed Paschą, zostawali się jeszcze wejście Pana do Jerozolimy, świętowali i temu takich podróżujących nazywali się od tego słowa palma palomnik. Palomnik i palomnictwo. No, a w polskim języku więcej znane jest słowo pielgrzym. To też pochodzi od latyńskiego. Można jego przetłumaczyć jak cudzoziemiec. Albo taki podróżujący. Także pielgrzymka to podróż. I akurat ja cudzoziemiec. I wtedy już pochodzi z tych czasów, z 4-5 wieku, tradycja zapisywać swoje pielgrzymowanie, takie można powiedzieć piśma albo książkę. I najwięcej znana taki trud, który zostawiła taka niewiadomo dla nas kobieta, bogata kobieta. Niektórzy badacze mówią, że to była święta Sylwia Akwitanka, ale to tylko takie pomysły, kto to mógł być. Ona w IV wieku z zachodu pojechała do świętego groba Pana naszego i dla swoich koleżanek, albo to byli siostry w klasztorze, albo to byli jej rodzina, rodzeństwo, ona pisze takie pismo z Konstantynopola, którym opisuje swoje pielgrzymowanie. To cała książka, w której wszystko ona opisuje, nabożeństwo, różne procesje, które idą w Jerozolimie, w Betlejemu, po drodze. Ona była bardzo wykształconą kobietą i rozmawiała z różnymi świętymi i nieświętymi ojcami tego czasu. Odwiedzała mnichów, wtedy już byli mnisi w Palestynie i Egiptu. Także bardzo ciekawe opowiadanie w ogóle o tym. No i ona opowiada o tych pielgrzymach, które przychodzą po miejscach, gdzie zwiastował Chrystus, różnych takich. I już można powiedzieć, niektóre rzeczy i do tych czasów tak samo w Jerozolimie działa. Są te same miejsca, które ona opisuje. I góra Tabor, i inne rzeczy. Książka jej nazywa się Podróż do Świętych Miejsc. Przypomnijmy sobie jeszcze z tych czasów żywot jeszcze jednej świętej, to jest święta Maria Egipcianka. Też ona jedzie w podróż do Jerozolimy i w tej podróży zmienia, w ciągu tej podróży zmienia swoje życie. Teraz przejdziemy od Imperium Rzymskiego, od Bizantii do terenów już bliżej Polski, bliżej naszego Podlasia, do Kijowskiej Rusi, z której Podlasie i Holmszczyzna byli związane bardzo mocno i swojej wiarą, i swojej historii. i tradycja pielgrzymowania przychodzi tutaj, można powiedzieć, od razu po chrzcie Rusi w końcu X, początku XI wieku. Można pomyśleć, że pierwsi pielgrzymi z Kijowskiej Rusi pojechali do Konstantynopolu i Jeruzalimy i Świętej Ziemi już wtedy w XI wieku. Więcej tego, w XI-XII wieku pojawia się oddzielny gatunek literatury, który się nazywa chodzenie, w których autor od pierwszego imienia opisuje swoje drogi podczas takiej pielgrzymki. No, samym takim najwięcej znanym takim chodzeniem jest chodzenie igumena Даниила. Он походил из-под Чернигова, то есть дичайшая Украина, обок Киева. И он описывает свою подорож от Константинополя до Иерусалима и с поворотом. Был он, то подорож его было в 1106-1107 року. Он там теж дуже цікава історія. Он спотикався з королем. То було акурат крижаці втеді рушили на святу землю. І он спотикався з королем Болдуїном Першим, з іншими людьми, яких ми знаємо з подорожників історії. Їде он не тільки сам, а разом з ним є ще кілька людей з Київської Русі. Він описує теж різні історії, зв'язані з піратами, різними випадками в дорозі. Мешкав він в Єрусалимі в подвожу монастира Святого Савви. В Єрусалимі він мешкав праві півтора року. Там он споткал человека, который бардзо добже знал святу землю, и разом с ним игумен Даниил подружовал по целой святой земле, отведал разные кляшторы, разные места, которые были связаны с историей Старого Тестамента, с часами Иисуса Христа, с апостолами. Wtedy już te miejsca byli, można powiedzieć, wyznaczone i ludzie pamiętali ich historię. Nie żałował pieniędzy w ogóle, oddawał dużo pieniędzy na takich ludzi, którzy pomagali jemu odnaleźć nowe miejsca. Chodził do Jordanu, do Martwego Morza, no i innych dużo miejsc odwiedził. Теж те пілігримування дуже значило для спільноти, і це теж підкресля ігумен Даниил, що він достав спеціальне позволення від короля Болдуїна I поставити на гробі панським таке лампади від цілої Русі, як він то описує. Ну і вже пізній їде з повротом можем через Яфу, Кісарію, Акру і Бейрут. Впадає випадок, втрапив він на піратів, теж забрали у нього всі пінензи, що було. Ну і пізній він трапив до Константинополя і до Русі. Цікаво, що та історія тієї подорожі стала дуже популярна і мала дуже багато читальників серед наших предків. Вцеле в тих часах, в 11, 12, 13, 15 і пізній віках, головними містами таких подорож był Jeruzalima, Konstantynopol i jeszcze trzecie miejsce, które też bardzo często było miejscem takich podróż, to Święta Góra Athos. Starczy tylko przypomnieć o jednym świętym, świętym Antonii Pieczerskim, który też swoje życie mniszskie zaczął, swój ślub zakonny przyjął na Świętej Górze Athos. No i przed tym podróżował jako pielgrzym na tę górę. Ciekawa jeszcze jedna rzecz, że w XII wieku też z naszych terenów ludzi przychodzili do, nie tylko do wschodnich, można powiedzieć, świątyń, ale i wybierali się na zachód. I na takim bardzo popularnym i teraz też miejscu pielgrzymowania na Santiago de Compostela, taka droga jest na północy Hiszpanii i południowej Francji, gdzie pielgrzymy idą do tego miasta Santiago de Compostela, gdzie w świątyni leży moszczy świętego Jakuba Wielkiego. To jest starszy brat świętego apostoła Jana Teologa. Tam cała historia związana z tymi moszczami, jak oni trafili do Hiszpanii. I też podróżnicy, pielgrzymi z Rusi Kijowskiej, podróżując przez całą Europę, dochodzili do tych terenów. My tylko wiemy o kilkach takich nadpisów na tej drodze. W cerkwi ktoś tam zostawiał, tutaj był taki i taki, niech tam Bóg pomoże mnie osilić tę drogę. Cyrylicy napisanych, z tego badacze zrobili taki pomysł, że to byli z Rusi Kijowskiej. Jeden był z dzisiejszych terenów zachodniej Ukrainy, a drugi był z terenów Wielkiego Nowego Grodu. I z czasem już na terenie Kijowskiej Rusi też budują się takie centry pielgrzymowania. No, pierwszy taki centr to był sam Kijów i jego najważniejsze miejsce to monaster Pieczerski, Kijowo-Pieczerski monastyr. No i później już w późniejszych czasach, w końcu średniowiecza, powstają inne klasztory, które stają się takimi centrami pielgrzymowania. Tu można i przypomnieć sobie i monaster w Paciajowie, i Subrawski monaster, i monaster w Żyrowicach. Ну і інні місця, але серед тих місць знайдує ще і Свята Гора Граберка. Тема пілігримування на терені Подляшшя, на терені дійсніше Західної України, яка була моцно зв'язана з нашими теренами, на терені Хелмщини, то є віддельний тема, і я не хотів би входити навіть в нього. Тему потроху з історії пілігримування, я оповім ще о некоторих речах, які мене зацікавили. Опроч того, що дуже осіб відвідало різні святі місця, найважніше Єрусалима, інне, але святі ойцові теж звертали увагу християнів і на такі злі сторони пілігримування. Наприклад, святий Хієронім зі Стридону, той святий, який перетлумачив на язик латинський Біблію в цілості, і який був офіційним текстом, і зараз стає офіційним текстом Біблії, тобто та Вульгата. Ten Hieronim też napisał takie słowo. Godnie pochwalony nie jest godnie pochwały nie jest odwiedzanie Jerozolimy, ale dobre życie. I to było związane z tym, że w IV wieku dużo bogatych ludzi ruszyło w Jerozolimę jak w takie ciekawe podróż. Bez jakby takiej religijnej strony, bez pracy nad sobą, bez modlitwy, tylko tak, żeby gdzieś pojechać, czegoś odwiedzić. Drugim problemem też było to, że czasem człowiek, który szedł do takiego pielgrzymowania, on specjalnie szedł z tej celi, żeby zostawić swoje obowiązki przed rodziną, przed państwem, przed gospodarzem, przed swoim tam panem na przykład. I też wymyślił takie pielgrzymowanie tylko takim było powodem, żeby uczyć od swoich obowiązków. Temu święty ojcy ostrożnie prosili podchodzić do tego pielgrzymowania. Na przykład też było tak, że często ludzie myśleli o tym, że jak ja odwiedzę Jerozolimę i Świętą Ziemię, to na pewno będą lepsi od innych, na pewno Bóg błogosławi mnie i w ogóle moja wiara zwiększy się od tego. I święty Grzegorz z Nis, to brat świętego Bazylego Wielkiego, pisał przeciw takich ludzi, którzy myśleli, że na świętej ziemi oni coś poważnego zrobią w swoim życiu duchowym. Jakiś, nie wiem, ktoś w snie przyjdzie do nich i powiedzie, żeby ich wiara zwiększyła się. I on pisze: Pan nie nakazał podróży do Jerozolimy jako dobrego uczynka. Zmiana miejsca nie przybliża nas do Boga. Gdziekolwiek jesteś, Pan przyjdzie do ciebie, jeśli siedziba twojej duszy okaże się taką, aby Pan mógł się w tobie zamieszkać i chodzić. I to też taki trudność, że ludzie chcieli jakichś wydarzeń zamiast pracy nad sobą. Z drugiej strony, często święty ojcowie też mówili o odwrotnym, że często ludziom brakuje tego, żeby zobaczyć świątyni, zobaczyć święte miejsca około siebie. I o tym na przykład prepodobny święty Antoni z Obciny też pisał do swoich dzieci duchownych, o tym, że macie tam taką i taką ikonę Bogorodicy w swoim obwodzie, obok swojego miasta, ale nie byli

0: dobrym podejściu do tego pielgrzymowania, ono może przynieść dużo dobrego współczesnemu chrześcijaninu, dzisiejszemu chrześcijaninu. Z jednej strony nasza podróż na piechotę jest takiej, można powiedzieć, gatunkiem postu. Jak w poście my pracujemy swoim ciałem przez post fizyczny i swoją duszą, swoim duchem w modlitwie, tak i podczas tej podróży też pracujemy i fizycznie, ale i też duchowo, temu, że i staramy się modlić. Z drugiej strony, przez tę taką podróż z modlitwą na krótki czas robimy się taką duchową rodziną, taką wspólnotą, której też brakuje bardzo w dzisiejszym życiu. Przez naszą podróż poznajemy i ten też nasz kraj, te tradycje różne, nawet poznajemy jedzenie w różnych parafiach, patrzymy na te piękne cerkwi, które jest po naszej drodze. Także takie pielgrzymowanie jest świadectwem naszej wiery przed innymi wyznaniami, świadectwem temu, że nasza wiara jeszcze żyje. No i pięknie, że pielgrzymka idzie bardzo często przez pole, przez las, które przez oglądanie tej przyrody pozwala nam i poznać też naszego Boga, który jest wielkim, wielkim artystem. No i ostatnie, co chciał powiedzieć, że pielgrzymowanie jest dobrym powodem, żeby pomyśleć o swoim życiu i o pracy nad sobą. I wracając do tych słów, z których ja zaczął świętej pamięci mitropolita Antoniego, o tym, że ważniejsza jest nie tylko cel, ale i sama podróż. Także będziemy zwracać uwagę na jak my idziemy, dlaczego my idziemy i z kim obok my idziemy. Dziękuję jeszcze raz, przepraszam za swój język.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Za nami wykład księdza Iwana Nikulina o pielgrzymowaniu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 12 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie w Supraślu, pielgrzymce z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę i nowej odsłonie serwisu cerkiew.pl. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie Chodegetrii. Uroczystości poświęcone Bogu Rodzicy w supraskim monasterze Zwiastowania w dniach 9-10 sierpnia zgromadziły tłumy wiernych z regionu, kraju i zagranicy. Wielu z nich przybyło w tradycyjnie organizowanych pielgrzymkach, pieszej z Białegostoku czy kajakowej z Gródka. Wśród zagranicznych gości po raz pierwszy w sposób zorganizowany przybyli pielgrzymi z Estonii. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub w asyście licznie zgromadzonych biskupów, kapłanów i diakonów. W dniach 14-18 sierpnia odbędzie się piesza pielgrzymka Białystok-Święta Góra Grabarka. Trasa w 2026 roku wygląda następująco. Pierwszy dzień, piątek. Białystok, cerkiew świętego proroka Eliasza, Zabłudów, Trześcianka, 26,5 km. Drugi dzień, sobota. Trześcianka, Tyniewicze Duże, Czyże, 26 km. Trzeci dzień, niedziela. Czyże, Orla, Kleszczele, 28 km. Czwarty dzień, poniedziałek. Kleszczele, Rogacze, Telatycze, 26 km. Piąty dzień, wtorek. Telatycze, Święta Góra Grabarka, 13,5 km. W pierwszym dniu pielgrzymki rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 7 przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. Następnie o 7:45 odbędzie się święta liturgia i molebień w intencji pątników. Wymarsz pielgrzymki nastąpi tuż po zakończeniu wspólnej modlitwy. Od kilku dni serwis cerkiew.pl działa w nowej wersji. Zmienił się nie tylko wygląd, ale też to, co można tam znaleźć i jak łatwo do tego dotrzeć. Materiały uporządkowano w 3 strefy. Aktualności to życie cerkwi, wydarzenia, relacje, ogłoszenia. Nauczanie to jej mądrość, teksty, odpowiedzi duchownych, kalendarz i czytania. Oblicza to jej piękno. O przynależności decyduje to, co materiał niesie, a nie to, czy jest tekstem, zdjęciem czy nagraniem. Ponadto do archiwum trafiły materiały z pierwszych lat istnienia strony.

0: A teraz pan Sławomir Nazaruk opowie nam o tym, jak dawniej pielgrzymowano na grabarkę.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Przy dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksji jest pan Sławomir Nazaruk, można by powiedzieć prekursor pierwszych pielgrzymek pieszych z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Panie Sławku, skąd w ogóle narodził się pomysł, żeby tyle kilometrów piechotą pójść?
3: O, ja myślę, że nasi przodkowie chodzili do Poczajewa, to było o wiele więcej kilometrów, aniżeli tak. I teraz współcześnie tak, jeszcze z Hajnówki były pielgrzymki nie tak dawno, tak. Kilka lat temu do Poczajewa. Natomiast skąd ten pomysł? Znaczy tak, ja nie byłem jakby prekursorem pielgrzymek do Grabarki w ogóle, dlatego że na Grabarkę ludzie pielgrzymowali indywidualnie, tak? W latach powiedzmy powojennych i o wiele wcześniej, aniżeli Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaczęło. Natomiast jeśli chodzi o te zorganizowane pielgrzymki, no to tak wyszło, że w 1985 roku, w 1985, podczas pierwszego zjazdu założycielskiego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zostałem pierwszym przewodniczącym. No i wtedy zarząd, że tak powiem, no, zaczął myśleć nad takimi priorytetami, tak, nad głównymi zadaniami, które stoi przed Bractwem. Jednym z takich głównych zadań postawiliśmy właśnie organizację pielgrzymek pieszych z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Wiadomo, Białystok no, jest jakby to centrum tego prawosławia na Podlasiu, jeśli chodzi o nasz kraj. I tutaj najwięcej prawosławnych osób mieszka. No i chcieliśmy właśnie jakby pomóc, tak, sobie, właśnie naszej cerkwi, organizując taką pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę, która jest dla nas jednym z najważniejszych miejsc, sanktuariów, tak, jeśli chodzi o naszą cerkiew, o nasz kraj. No i w 1986 roku postanowiliśmy zorganizować, w 1986 roku postanowiliśmy zorganizować pierwszą pielgrzymkę. Wtedy był jeszcze ten poprzedni ustrój socjalistyczny. Trzeba było uzyskać pozwolenie władz na taką pielgrzymkę, na organizację. To nie można było tak, jak teraz sobie idziemy. Znaczy też no, pewne pozwolenia są potrzebne, tak? Uzgodnienie trasy i tak dalej, wiadomo, żeby było to bezpiecznie, ale wtedy chodziło o co innego, chodziło jakby o te kwestie światopoglądowe i ideologiczne, że tak powiem. Ja wówczas byłem referentem do spraw młodzieży w kancelarii ówczesnego arcybiskupa białostockiego gdańskiego, a obecnego metropolity Sawy w diecezji białostocko-gdańskiej. No i napisaliśmy pismo do odpowiednich władz. Ja byłem na rozmowie, odpowiedź była taka, że nie dostaniecie pozwolenia, między innymi dlatego, że katolicy nie otrzymali pozwolenia na pielgrzymkę do Krypna, no więc wy też nie dostaniecie. No dobrze, ja powiedziałem, że wracam tak do kancelarii, jakby złożę tą relację jego ekscelencji ówczesnemu, obecnemu eminencji. No i usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, tak, w Bractwie, w zarządzie diecezjalnym. Przeprowadziłem też, znaczy rozmawiałem też oczywiście z Władyką Sawą. No i doszliśmy do wniosku, że jednak no, byliśmy młodzi, odważni, teraz też jesteśmy odważni, może już mniej młodzi, i postanowiliśmy, że jednak zorganizujemy tą pielgrzymkę, ale postanowiliśmy, że nie będziemy za bardzo, że tak powiem, prowokować władzy, tak, pokazywać, jacy to jesteśmy silni, a o prawosławie zawsze jakby uczy tej pokory i takiej trochę, powiedzmy, skromności, i postanowiliśmy, że pielgrzymka rozpocznie się w Zabłudowie, a więc nie będziemy wychodzić z Białegostoku, żeby nie robić takiego szumu, tak? Nie ogłaszaliśmy nigdzie w ówczesnych czy mediach, no nie było takich prawosławnych mediów wtedy w zasadzie, ale ograniczyliśmy się tylko do członków bractwa, do tych, którzy aktywnie działali, którzy wzajemnie się znali. No i ta pielgrzymka właśnie, tak jak powiedziałem, postanowiliśmy, że rozpoczniemy ją z Zabłudowa. I będziemy iść nie główną trasą, tylko przez wsie, a więc tak, pamiętam, Solniki, później na bok, tak, po prawej stronie, jadąc do Bielska, później chyba przeszliśmy na drugą stronę, Miniewicze bodajże, taka wieś, Pawły, i tak żeśmy sobie szli. Ale wracając w ogóle do samego początku, tak, do powiedzmy rozpoczęcia pielgrzymki, czy do organizacji, wówczas wśród uczestników, znaczy wszyscy byli w zasadzie pełnoletni, większość to była studentów. No, moja osoba pracująca, to był rok 86, więc ja już miałem ile wtedy? 28 lat chyba. Także dorosły, tak. I były osoby niepełnoletnie, ale one szły albo na przykład ze swoim rodzeństwem przykładowo, tak. Na przykład obecny ojciec Paweł Łapiński wszedł ze swoimi siostrami, z Anną Łapińską, która była wiceprzewodniczącą bractwa właśnie w zarządzie, moją zastępczynią, ze swoją siostrą Mirosławą, no i kilka jeszcze osób było takich, może już teraz niedokładnie pamiętam, tak, młodszych, ale właśnie pod opieką. I w sumie było, nie chcę tutaj dokładnie tak określać, ale było gdzieś to 51-53 osoby w takiej taka ilość. Mówię, wszyscy się znaliśmy naprawdę. No, Marek Masalski, tak, obecny wiceprezydent Białegostoku, Andrzej Cetra, popularnie zwany Bąblem, tak. I właśnie takie osoby, jakbyśmy tak dokładnie zrobili gdzieś tam ze starych zdjęć, to w zasadzie te osoby, które wówczas szły w tej pierwszej pielgrzymce, one gdzieś w cerkwi działają, tak. Działają w cerkwi, obok cerkwi, w tej działalności takiej cerkiewnej. Także myślę, że to było takie no kolejny jakby kolejny taki krok w działalności bractwa utwierdzający jakby taki no naszą chęć działania, tak, i myślę, że to zostało na dalsze nasze życie. To zresztą to nie jestem jakby swego przykładu tak podawać, ale też właśnie i te osoby, o których chociażby wspomniałem, one gdzieś są w tej naszej ogrodzie cerkownej i powiedzmy działają dla dobra środowiska. Wówczas proboszczem w parafii w Zabłudowie był ojciec Mikołaj Ostapczuk, który obecnie jest proboszczem parafii w Gródku. On nam podarował ikonę Muczennika Gawryiła, jak pamiętam, na drogę i trzy krzyże. Takie, które właśnie, z którymi odprowadzamy pokojników, takie no, niewielkie te drewniane krzyże. Później się okazało, że właśnie bardzo dobrze, że były te trzy krzyże. No i tak jak powiedziałem, wyruszyliśmy, tak. Także ja powiem tak. Wspomniała pani tak, że byłem prekursorem, to o czym mówiłem. Tak po prostu historia się potoczyła, że zostałem tym pierwszym przewodniczącym. Gdybym nie był ja, myślę, że byłby ktoś to inny i też by te pielgrzymki, powiedzmy, myślę, że byłyby, tak? Natomiast jakby, dlaczego chcieliśmy zorganizować? No, proszę zrozumieć, teraz, znaczy młode pokolenie, wasze pokolenie, myślę, że jakby no nie ma takiej poczucia tej rzeczywistości, która była wówczas, tak? Więc wówczas po tym okresie, kiedy jakby religia ograniczała się w zasadzie do cerkwi, do sal katechetycznych, tak? Religie były przy świątyniach, czy to przy kościołach, tak? Czy przy cerkwiach, w salach katechetycznych, czy w świetlicach. I w zasadzie takiej działalności młodzieżowej nie było. I kiedy bractwo powstało, tak? Początek lat 80., tak, ogólnopolskie, tak, mówię, centralne to bractwo, które wtedy jeszcze się nazywało tak koło teologów prawosławnych i tak dalej, więc no, była taka chęć, żeby wyjść na zewnątrz, pokazać też, że prawosławni, że my tutaj jesteśmy, tak, z dziada pradziada, tak, od wieków, że mamy tę swoją kulturę, mamy swoje jakby cele, chcemy działać i po prostu też jakby angażować młodzież do tej działalności takiej bardziej cerkiewnej i też tym osobom starszym, naszym rodzicom, czy też dziadkom, którzy wtedy byli młodsi, tak, ale już byli w wieku dorosłym, czy takim już nawet starszym, i oni nie mieli tej możliwości, ponieważ w poprzednim systemie nie można było tak manifestować publicznie swojej wiary. I to właśnie była taka jedna z przesłanek, tak, żeby pójść po tych miejscowościach, po wsiach, po parafiach prawosławnych. Często wsie były mieszane, a więc nas przyjmowali nie tylko prawosławni, ale także, powiedzmy, katolicy. I myślę, że to się udało, tak. 86 rok, pierwsza pielgrzymka nieoficjalna. 87 już pozwolenie było, otrzymaliśmy oficjalnie, było to zresztą widać na zdjęciach starych, takie nieśliśmy wówczas transparent, tak, pierwsza pielgrzymka prawosławna Białystok, Święta Góra Grabarka 1987, tak, dwie osoby za krzyżem, tak, z takim transparentem wszystkim manifestowaliśmy. Teraz może to się wyda tam śmieszne, czy takie, powiedzmy, z uśmiechem można, ale taka była rzeczywistość. To jakby tyle odnośnie wstępu, nie? Natomiast, może jeszcze jakieś tam, tak, pani powtórzy pytanie, czy coś.
2: Nie, właśnie chciałam dopytać, bo tak, była ta pierwsza nieoficjalna, później pierwsza oficjalna. Czy te pielgrzymki się tak rozrastały, jak już pokazaliście, że idziecie, to później...
3: Tak, ja nie pamiętam, ile było w drugiej pielgrzymce, ale myślę, że było to już kilkaset osób na pewno. Trudno mi powiedzieć, tak, w tej chwili. Natomiast następnie lata 80., już koniec 80. lat, to było już około 1000 osób, nie? To na dzisiejsze realia to też się wydaje niemożliwe, tak? Jak przyjąć taką ilość osób w parafii jakiejś wiejskiej? Ale proszę sobie też pamiętać, że jak spojrzymy teraz na nasze wsie, czy to powiedzmy, więc one już nie są tak ludne, tak? One są bardziej ludne, stają się w okresie wakacyjnym, tak, kiedy powiedzmy tam dzieci, wnukowie przyjeżdżają, tak, odpocząć, natomiast powiedzmy tak, jeśli chodzi o osoby, które tam na stałe zamieszkają, jest to o wiele mniej, niestety Białystok, inne miasta też, jakby Polska, Warszawa i tak dalej, trochę wyssały, tak, naszą młodzież, tak, ona wyjechała, tak, do szkół, tak, na studia, do pracy i później wiele osób już zostało w tych miastach, dużych ośrodkach, więc te wsie są mniejsze. Nie wiem, jakby teraz byłaby możliwość przyjąć taką pielgrzymkę 1000-osobową. Natomiast wówczas te wsie były jeszcze bardzo tak ludne i jakoś to normalnie, że tak powiem, proszę zrozumieć, to było prawie 40 lat temu, ja też mam swoje lata, szczegółów jakby dokładnie nie pamiętam, ale oczywiście, wszyscy mieli noclegi, przeważnie początkowe lata mało kto tam niósł namiot, oczywiście przy pierwszej pielgrzymce tej nieoficjalnej wszystko mieliśmy swoje i nieśliśmy na swoich plecach namioty, plecaki i tak dalej, jeżeli ktoś zasłabł. To była taka sytuacja, Basia kiedyś tam taka bez nazwiska zasłabła dwóch kolegów tam tak pod ręce i tam idziemy gdzieś tam przez te pola. Natomiast później był już transport, tak? I przy tych pielgrzymkach już takich właśnie około 1000-osobowych czy może i ponad nawet trochę było, były takie lata. Były trzy duże ciężarowe samochody, tak? Które wiozły bagaże, plus tak do tego jakiś tam jeszcze bus może, więc to takie były realia. Ludzie przyjmowali nas bardzo dobrze, kiedy nie było możliwości, żeby wszyscy mieli miejsca w domach, to po prostu po stodołach spaliśmy. Wtedy też byli prawdziwi gospodarze i było bardzo wielu na wsiach, tak? A więc były prośby chociaż, żebyście tylko nie palili po prostu w stodole, bo wiadomo, to był okres już po żniwach, albo żniw, tak, sierpień przecież, druga połowa, Nie było żadnych przypadków, żeby gdzieś coś tam się zapruszył, jakiś ogień. Na szczęście no, idzie duża ilość osób, tak, duża ilość młodzieży, więc zawsze jakieś tam, powiedzmy, różne iskuszenia, że tak powiem, były, ale to jest jakby wpisane normalnie w życie i nie ma co, są problemy, trzeba je pokonywać, tak. Kiedyś na majowej pielgrzymce, też lata 80., kiedy odpowiadałem za służbę porządkową, właśnie przy tych pielgrzymkach majowych, tak zwanych, znaczy zlotach niektórzy nazywali, ale to oczywiście dla nas są, to były i są nadal pielgrzymki, tak, paschalne, młodzieży prawosławnej. Kiedy właśnie tam różne problemy na polu powstawały, czy gdzieś tam za polem, a ja odpowiadałem za służbę porządkową, kiedyś tak już byłem mocno, że tak powiem, no już taki trochę wątpliwości jakieś, że po prostu tyle tych problemów. I poszedłem do Władyki Jeremiasza, świętej pamięci, i tak mu zwierzyłem się z tych problemów. On mówi, nie przejmuj się, problemy są po to, żeby pokonać. Nawet ci, co trochę nie tak się zachowują, może oni przyjechali na Świętą Górę Grabarkę, może za ileś lat pomyślą sobie, byli tam na pielgrzymce i może to będzie miało wpływ też na jakieś ich tam, powiedzmy, życie i na ich spostrzeganie, powiedzmy, tego świata i podejście do religii. Także wracając do pielgrzymek. Oczywiście fizycznie było to trudne, dlatego, że no wtedy oczywiście była ta służba porządkowa, ale to nasza wewnętrzna, tak? Tam też kilka osób, powiedzmy, gdzieś tam jakieś tam nagłośnienie, to tam na plecach jakiś taki plecakowy megafon, tak? Ja miałem taki charakter, że no po prostu starałem się, żeby organizacyjnie było to dopięte, w tym sensie, żebyśmy nie szli taką ławą szeroką, tylko powiedzmy po te dwie osoby, trzy. Wtedy jest to ładnie wygląda, tak, bo łatwiej też jest, że tak powiem, utrzymać ten porządek w grupach. I też pamiętam też, to jest na zdjęciach, jak wychodzimy z Doylit, tutaj przy cmentarzach i prawosławnym, i katolickim, właśnie takie ładne, tam jeszcze jest zdjęcie z ojcem Gabrielem, właśnie archimandrytą, tak, który tak spoczywa w Odrynkach, w skicie w Odrynkach. Ładnie właśnie to widać, że są odstępy takie tam, powiedzmy, nie wiem, 20-30 metrów i tam idzie grupa tam 100 czy 150 osób, tak, i następnie duchowny znów i taka grupa, więc łatwiej też wtedy było śpiewać, powiedzmy. Natomiast no, ja i służba porządkowa, te osoby, które były, no, staraliśmy się tak, żeby ten porządek był, więc biegaliśmy od początku do końca. Więc jak ta pielgrzymka tam, nie wiem, miała tam 200 metrów czy ile, tak jak na przykład do Supraśla, tak, ostatnia, bardzo dużo osób było, więc no, to trochę kondycji potrzebowało, tak. I taki wątek osobisty, może mi to pomagało, że ja pracowałem na kolei, tak, i miałem taką pracę, że czasami musiałem dziennie na przykład ponad 10 km po torach przejść, żeby tam posprawdzać pewne rzeczy, więc tutaj jakby ta kondycja była wówczas. No i tak to wyglądało, nie? Także takie jakby szczególne sytuacje. Pamiętam, to już lata 90., gdzieś tak początek lat 90., szliśmy przez Korzany i pamiętam, to też zdjęcia dokumentują, przekazywałem kiedyś też pewnie i na pewno to w bractwie diecezjalnym, może i w centralnym są skany, kiedy właśnie był bardzo duży deszcz w przeddzień, kiedy mieliśmy przechodzić i Narę wezbrała, myśmy mieli tam przechodzić w Korzanach brodem, no i była duża woda i ci właśnie wierni przez noc, myśmy przyszli na wieczór, nocowaliśmy tam i przez noc zrobili kładkę przez Narew, żebyśmy mogli przejść. I to jest super zdjęcie takie właśnie na tych nadnarwiańskich łąkach. Idzie tam, widać, tak, kilkaset osób i po prostu przechodzi po tej kładce. No bardzo dobrze też, na przykład ryboły, wspominam, ryboły mi się kojarzyły zawsze z pomidorami. Tam po prostu było centrum takie, zagłębie pomidorowe, jeszcze za ojca Grzegorza Sosny też pokojnego. Pamiętam, że różnego rodzaju, tak, pomidory. Także ci ludzie, mieszkańcy, którzy nas przyjmowali na noclegi, przyjeżdżali pod cerkiew z okolicznych wsi, bo wiadomo, że ta wieś gdzie znajdowała się cerkiew, to przeważnie no, nie była w stanie takiej ilości osób, tych kilkuset osób, że tak powiem, ugościć, tak, przynocować. Także przyjeżdżali traktorami, furami z końmi, jeszcze zaprzężonymi w konie. Już teraz takich sytuacji nie ma, tak? Po prostu nie ma tych zwierząt, nie ma takich indywidualnych rolników praktycznie, tak? To są już pojedyncze osoby. Ale wtedy to były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękne widoki. No i jechało się czasami kilka, może i więcej kilometrów nawet do innej miejscowości. Tam spaliśmy, tak, nie wiem, gdzieś tam no, w pokojach. Czasami właśnie w późniejszych latach niektóre osoby brały namioty, a więc tak gdzieś też rozstawiały namioty, ale naprawdę te osoby chciały ugościć pielgrzymów, tak, prosiły też o modlitwę w intencji właśnie gospodarzy, ich rodziny, tak, czasami przekazywali zapiski. Myśmy też tam mieli jakieś drobiazgi, jakieś plakietki czy znaczki, tak, pamiątkowe, ikonki zostawialiśmy, czy listki też te właśnie nasze, jakieś wydawnictwa. No i tak to, mówię, naprawdę bardzo, bardzo to miło wspominam. Były też oczywiście spotkania, tak jak teraz są organizowane w cerkwi, tak, gdzie się zatrzymujemy, w parafii, w której się zatrzymujemy. Są wieczorem jakieś referaty, pogadanki, tak, z duchownymi. Wówczas też były takie spotkania. No i to tak, powiedzmy, natomiast wracając jeszcze do tych krzyży, tak, później już jak przeszliśmy przez Bielsk, no to już jakby nasza pielgrzymka stała się już jakby oficjalna, tak, wszyscy zobaczyli, także i służby, tak, milicja zobaczyła, że my idziemy z krzyżami. No i na drugi dzień, kiedy mieliśmy wychodzić już w dalszą drogę pielgrzymka, musieliśmy się podzielić na trzy grupy. Wtedy spotkał nas, pewna osoba spotkała nas, prawosławna, i mówi, że właśnie tam już stoi samochód nieoznakowany, służby już na was czekają. I wtedy żeśmy poszli inną drogą tak przez jakby w kierunku Orli. Mnie wówczas nie było, ja wróciłem do Białegostoku po trzech seminarzystów ze Słowacji, znaczy z Czechosłowacji. Wówczas jednym z nich jest ojciec Michał Rosić, być może niektóre osoby z nim się spotykają, on ma jakby kontakty, jego parafia ma kontakty z parafią świętego Jana Teologa Białymstoku, w której proboszczem jest ojciec Marek Wawreniuk i przyjeżdża, praktycznie co roku przyjeżdżają, tak, tutaj do Polski. On wtedy właśnie był jednym z tych seminarzystów, ja ich odbierałem w Białymstoku i pojechaliśmy, właśnie wtedy miała być do Milejczyc, pamiętam. No i ten odcinek miał być do Milejczyc, ten etap. I mówię im po drodze, że mamy taki problem, jest pielgrzymka nieoficjalna, że tam służby nami się interesują, czy wy się nie boicie, nie będziecie mieli problemów. Oni się nie przestraszyli i później też dołączyli do naszej pielgrzymki. Także tutaj ja bym chciał wspomnieć i podkreślić, żeby to właśnie było jakby zaznaczone w tym wywiadzie, że służby przyjeżdżały do duchownych, do ojca Mikołaja Kiełbaszewskiego, który był proboszczem w Kleszczelach, i do ojca Antoniego Czapko, który był proboszczem w Milejczycach, i po prostu starali się wpłynąć na nich, żeby oni nie przyjęli pielgrzymki, dlatego że nie ma pozwolenia. Ojcowie, że tak powiem, posłuchali rad służb i po prostu przyjęli pielgrzymkę, tak, ugościli nas, mieliśmy możliwość odpoczynku, tak, posiłku, noclegu. Także takie to były czasy, a te trzy krzyże przydały się dlatego, że wtedy właśnie nam odpowiedziano w Bielsku, że podzielcie się na trzy grupy, żeby było mniej niż 20 osób w każdej grupie, dlatego że przepisy wtedy mówiły, że jeżeli idzie grupa do 20 osób, więc nie należy żadnego pozwolenia mieć, tak? To może rodzina sobie iść tam, jakaś, powiedzmy, grupa przyjaciół i tak dalej. No i ponieważ nas było tych 51, 2, 3 osoby, więc akurat gdzieś tam po 17-18 osób żeśmy się podzielili, tak? No i tak to wyglądało.
2: Taka wspaniała tutaj można taki wniosek, że no nic w życiu się nie dzieje bez powodu. Ktoś dał trzy krzyże, które później się tak idealnie przydały.
3: No właśnie dał, tak, ojciec Mikołaj, tak, Ostapczuk, z ówczesnym proboszcz zabudowie, także przypadków nie ma. No te zdjęcia, które zostały z tej pierwszej pielgrzymki, one są oczywiście czarno-białe i są słabej jakości, no ale one pokazują tą właśnie atmosferę, tak, idziemy z plecakami, idziemy z tymi krzyżami, tak, są zdjęcia, gdzie powiedzmy ci parafianie nas witają, są zdjęcia właśnie z Rajska, przed cerkwią, tak, razem z ojcem ówczesnym i obecnym jeszcze proboszczem, tak, Jarosławem Godunem, są właśnie z ojcem Leoncjuszem Tofilukiem, przed też ówczesnym i obecnym proboszczem parafii Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, też, no i inne. O, byliśmy też wówczas w Ploskach, tak, gdzie proboszczem był już pokojny ojciec Włodzimierz, też przy cerkiew Przemienia Pańskiego. Także tak, no ta pamięć trochę się ze względu na ten upływ czasu, tak, trochę mglista się staje, ale tak, no stara się człowiek wracać, przypominać. Na pewno to było wielkie, wielkie wydarzenie i na pewno to podziałało też jakby i na naszych wiernych, i na młodzież szczególnie. No mówię, mamy tego efekty 40 lat, tak, pielgrzymki. Praktycznie 40 lat pielgrzymowania z Białegostoku, ale mówię, ta inicjatywa taka indywidualna była i wcześniej. Ludzie mieli tą, powiedzmy, potrzebę, natomiast no, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ono to zorganizowało, taką oficjalną pielgrzymkę, oficjalne, tak, takie zorganizowane pielgrzymki. No i myślę, że dobrze, że jest kontynuacja, tak, że nasi następcy to kontynuują i miejmy nadzieję, że będzie to kontynuowane. Bez względu na to, jaka będzie frekwencja, myślę, oczywiście czasy się zmieniają, tak, młodzież też już jest trochę wygodniejsza. Kiedyś myło się gdzieś tam pod studnią, tak, nie wiem, tam w strumyku jakimś, takie były sytuacje. No myślę, że teraz też młodzież też, jak trzeba byłoby, to się myje i tak dalej. No kiedyś więcej osób też może chodziło z tego względu, że nie mieliśmy samochodów, tak? W zasadzie nie każdy miał, nie każda rodzina dysponowała samochodem, tak? Tak.
2: No ja chciałabym po tej naszej rozmowie wszystkim nam, szczerze mówiąc, życzyć tak głębokiej wiary i tak silnej odwagi, jaką Państwo wtedy mieliście.
3: No tak. Tak to myślę, żebyście wybyli na naszym miejscu 40 lat temu, to też podobnie byście zareagowali. Bo tutaj jakby najważniejszą sprawą była właśnie nasze, było prawosławie, tak? Byliśmy prawosławnymi, chcieliśmy wyjść z tych opłotków, z tego cienia, które przez wiele lat tego poprzedniego systemu jakby oficjalnie nie można było, tak, propagować, powiedzmy, tak, czy ukazywać tej swojej tożsamości i swojego przesłania, a tutaj mieliśmy możliwość, tak, pójść przez miasta, przez wsie, no i oby ta kontynuacja dalej trwała.
2: Dobrze, ja serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
3: Proszę Gospodzie.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: Jedno się nie zmienia. To, że wciąż pielgrzymujemy i oby to trwało jak najdłużej. A to był pan Sławomir Nazaruk, który opowiadał nam, jak dawniej pielgrzymowano na Grabarkę.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję Wam za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego letniego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszam już od 16, a przywita Was Julia Ochrymiuk. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.